0: Jaka jest tam pani?
1: Wstalenie, wstalenie. Ja sobie spokojnie pracuję. To ja pan
0: niech
1: może...
0: Niech pani się na mnie nie gniewa.
1: A dlaczego by miała się gniewać?
0: Różni ludzie są, wie pan.
1: Tak.
0: Dzień pani nie będzie przeszkadzał?
1: Nie, wcale nie.

Ja po francusku, wie pani, do niego prezydenta. Tylko wie pani co?